0: Je studio
1: ba. Aje kwenye kituo.
0: Nakuje.
1: Hakuna mtu atamzuia.
0: Hakuna.
1: Aziingie na bouncer sio?
0: Bora akuje na kitambulisho.
1: Huduma namba.
0: Yeah. Ataingia?
1: Ataingia kingia na huduma namba.
0: Mabouncer waache. Yeah.
1: Huyo ni sort official balance.
0: Yes,
1: kinara. Lakini sasa hivi kwenye kikao cha Kista tuko live.
0: Yes kabisa.
1: Na msanii kwenye kikao cha Kista mzee. Sio?
0: Yes.
1: Anaitwa nani? Efrajim.
0: Efrajim.